LG 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.